Jak sólol ma ett zemiry uro, i szeć pingwin tancerz pan ukryki o lulo. Mister Bill o zek pingwin ur, Mrs. Lil o zek pingwin maj. Lish Lil ho od uro ja, et pingwin tancot ja. Mister Bill to pogeć kefir,